Azvikanzi chano farira chete iwe kuzondinyaradza kana ndiri pamarwadzo. Vaike zvino vanokunyaradza here kana kuti vanotiwedzera magwadzo? Uchitogwadziwa anenge achitodedzera kuti bhanduro rapera, mari yekuri kuiswa musoro apa unenge uchigwadzikwa. Aikona aikona, rudo rwakudhara rwaiverwa zvokwadi. Ndakaudzwa namai vangu usandipikisa. 0792556555 todzira todzira. Kana usina kudzinzwa nhamba 0719255655 chindibataka.

zanzo baba Troy and shingu ze moyo wangu zia nziyo ndia mai ushaka kwa na mama zia rudo za mnufunga